Скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, скинь, ск